0: Tak, płacę.
1: Tak, Andrew.
0: Talk to me, Virgo.
1: Susan, time to be available, 0850.